0: Southside, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Pomladni.
3: Coś takiego najbolszkiego jest pomladku małych.